Хочу хатеш, хочу хатеш, я тхабрельчик чи. А ты бывай? Ahí para el ratoncito, déjate de mamado, o sea, no, déjate de mamado. Contra la narra, ratoncito.